Downloada i-app yezwi lomzansi FM. Izwi 98 FM. Izwi lomzansi. Yizwe umehluko.